0: Jazz.
1: Które to twoje małobani, wzduszne ich zamku małobani.
0: Radio Jazz. Hity, które miłujecie.